0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
2: Auf 105,0 MHz.
0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
3: Polnisches Radio in Oberösterreich.
4: Szanowni Państwo, witam serdecznie w tą słoneczną niedzielę, a właściwie słoneczne popołudnie na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Henryk Benben i Wiktor Skurkowski. Dzisiaj będziemy mówić i wyjaśniać, dlaczego my ludzie śpimy. Będziemy porównywać to z innymi ssakami, na przykład delfinami. I będziemy wyjaśniać, dlaczego ten sen gra tak ważną rolę dla zdrowia psychicznego i fizjologicznego. Ja osobiście, jako doktor i przedstawiciel nauk neurobiologicznych zajmujący się badaniem mózgu pod różnymi aspektami, postarał się dość klarownie wyjaśnić podłoże neurobiologicznego snu. W swoich wyjaśnieniach będę cytował znanych polskich profesorów neurobiologii zajmujących się również kwestiami snu, a mam tu na myśli profesora Jerzego Wetulaniego, niestety nie ma go już z nami, pana profesora Kaczmarczyka oraz doktora Głaza. Zanim zaczniemy nasze wyjaśnienia i naukowe wyniki badań dotyczące snu, kilka informacji dotyczących dzisiejszego dnia. Otóż dzisiaj jest niedziela, 2 sierpnia 2026 roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:59 i zajdzie o godzinie 20:24. Dzień trwa 15 godzin i 25 minut. Jest on krótszy od najdłuższego dnia już o godzinę i 22 minuty. Jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 43 minuty. Jest to już 214 dzień tego roku i do balu sylwestrowego zostało jeszcze 151 dni. Kilka dat historycznych, które moim zdaniem warto przypomnieć. Otóż 2 sierpnia 1422 roku wojska polsko-litewskie poniosły ogromną klęskę z Tatarami pod Sokolem. 2 sierpnia 1794 roku tak zwana insurekcja kościuszkowska. I to właśnie tego dnia wojska polsko-litewskie odniosły zwycięstwo nad rosyjskimi wojskami w bitwie pod Słonimem. 2 sierpnia 1943 roku poniosło śmierć około 150 Polaków. Zostali oni zamordowani przez bandy UPA. A teraz przyszła chwila na miłe słowa dla dzisiejszych solenizantów. Otóż dzisiaj imieniny obchodzą Alfreda, Eusebiusz, Gustaw, Eliasz, Karina, Maksym, Stefan i Teodota. Wszystkim solenizantom życzymy, myślę tutaj o mnie i moim koledze redakcyjnym Wiktorze, aby ten dzień imieninowy przypomniał Wam wszystkim, jak wiele dobrego wnosicie w życie innych ludzi. Życzymy Wam, aby codzienne chwile dały Wam radość i sens Waszego życia. Drodzy radiosłuchacze, proszę nie zapominać, iż czekamy na Państwa uwagi, konstruktywne idee, tudzież życzenia imieninowe dla Waszych bliskich pod adresem e-mailowym radio@polonia.oberösterreich.com. A teraz piosenka dla dzisiejszych solenizantów.

Szanowni Państwo, jako neurobiolog, reprezentant tej dziedziny naukowej, podam Państwu definicję snu albo określenie snu, natomiast w żadnym stopniu nie mogę Państwu wyjaśnić, albo nauka nie może Państwu wyjaśnić, dlaczego śpimy, ale o tym potem. W sensie neurobiologicznym sen jest to występująca spontanicznie i okresowo stan fizjologiczny polegający na zniesieniu aktywności ruchowej, zmniejszeniu reaktywności na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne i znajdowanie się w stereotypowej pozycji. Otóż wzrastające w ciągu dnia stężenie adenozyny. Zaraz powiem, co to jest. Adenozyna jest to produkt spalania ATP, czyli najmniejszych adenozyny trifosfat w naszych mitochondriach, które nazywane są fabrykami energii. No to po skomplikowanych reakcjach jest stężenie tej adenozyny jako wolnej molekuły we krwi zapoczątkowuje sen. Dociera ona do mózgu i zaczyna pobudzenia neuronu hamującego w przedmózgowiu podstawnym. I jak zapewne Państwo wiecie, sen składa się z dwóch podstawowych faz. Pierwsza faza jest tak zwana faza snu wolnofalowa. Nazywamy ją również no rapid eyes movement, czyli nieszybkie poruszanie gałek ocznych. Niniejsza faza zajmuje około 75% całego czasu snu. Warto policzyć, że jeśli śpimy 8 godzin, to właśnie ten sen wolnofalowy trwa około 6 godzin. Drugą fazą, tak zwaną fazą snu paradoksalnego albo REM, snu z szybkimi ruchami gałek ocznych, w zależności od fazy, od aktywności fal wolnych, we śnie wyróżniamy kilka stadiów fazy wolnofalowej, która cechuje się malejącą wrażliwością na bodźce zewnętrzne, rosnące zwiotczenie mięśni, aż po atonię w najgłębszych fazach snu. Faza snu wolnofalowego pojawia się jako pierwsza i jest związana ze spadkiem metabolizmu układu nerwowego, zahamowaniem aktywności synaps, czyli pobudzeń elektrycznych między neuronami. Druga faza, tak zwana faza snu paradoksalnego, bądź jak już mówiłem po angielsku rapid eyes movement, cechuje się bardzo wysoką aktywnością mózgu, wzrostem częstości skurczów serca i nieregularnością oddechów. Proszę Państwa, na razie chciałbym tylko zasygnalizować, że właśnie w tej fazie aktywność mózgu jest ekscesywnie wysoka i zawałowcy podczas nocy w tych fazach mają swoje zawały albo dochodzi na największych stopniu do wylewów mózgowych. To właśnie w tej fazie snu paradoksalnego występują marzenia senne. Wraz z czasem trwania snu spada udział snu wolnofalowego na korzyść snu paradoksalnego. Proszę Państwa, jest to bardzo generalny opis i jest to pierwszy rozdział naszej audycji. Zaraz po piosence dalsze opowieści.

A teraz, proszę Państwa, wyjaśnię pokrótce, jak odbywa się proces zwany spaniem z punktu widzenia molekularnego. Co to znaczy? Chciałbym wyjaśnić, jakie związki chemiczne, prostymi słowami, jakie produkty, makromolekuły naszego odżywiania są niezbędne, aby nasze organy w mózgu, zaraz będę o tym mówił, tak zwana szyszynka, mogła produkować melatoninę, hormon snu, który uruchomi procesy snu w dwóch fazach, jak już mówiłem wcześniej, proces bądź fazę wolnofalową i proces snu głębokiego, tak zwanego z szybkimi mrugnięciami gałek ocznych. Otóż pierwszą molekułą, która jest nieodzowna, to jest tryptofan. Oczywiście nie musimy wiedzieć, co to jest tryptofan, ale mogę tu powiedzieć, że znajduje on się przede wszystkim w jajach, w łososiu i w różnych rybach. Mhm. Tryptofan jest nieodzowną makromolekułą, jeśli chodzi o procesy odżywiania, aby zbudować serotoninę. Przypomnę, serotonina jest neurotransmitorem. Często mówi się o szczęściu i nie jest to niepoprawne, tylko jeśli chodzi o te odczucie szczęścia, jest to związane z wieloma hormonami, z wieloma neurotransmitorami. Jest to część poprawna. Czyli tak, żeby zbudować serotoninę, która jest z kolei prekursorem molekuły melatoniny, potrzebne jest, jak już mówiłem, tryptofan i potrzebne jest dzienne światło. Powtarzam. Potrzebny jest tryptofan, czyli odpowiednie produkty żywieniowe i potrzebne jest światło. Oczywiście, jeśli wszystkie nasze systemy neurofizjologiczne

że funkcjonują dobrze, to wówczas z tej serotoniny w naszej szyszynce jest zbudowana melatonina, która z kolei przez system krwionośny wprowadza nas w stan snu.

tańczmy rytmem tętna i ognistych skrzypiec grą. Ocal mnie z potopu, pokaż mi nieznany ląd. Jak oliwną mnie gałązkę nad głębiną nieś. Tańczmy po miłości kres. Ach, otul moje ciało w nieskończoną czułość słów. Ogród.

jest. Tańczmy po miłości kres. Tańczmy po miłości kres. Tańczmy korowodem ślubnym, wejdźmy w domu próg. Tańczmy, żeby taniec się zamienić w życie mógł. Fruńmy nad rozkoszą lub spocznijmy na jej dnie. Tańczmy po miłości kres.

I jak już wspominałem, melatonina to hormon, którego poziom w organizmie zmienia się przez całą dobę. Jak już wcześniej mówiliśmy, powstają z tryptofanu, a następnie syntezy serotoniny w czterech etapach. Głównym ośrodkiem produkcji melatoniny jest szyszynka. Jest to niewielki gruczoł położony w nadgórzu. On ma miarę ziarnka ryżu. W niewielkich ilościach jest melatonina również wydzielana w siatkówce oka, przewodzie pokarmowym i w komórkach krwi. Stąd właśnie na podstawie ciemności albo jasności nasz mózg poprzez melatoninę reaguje i zostaje wprowadzony w stan snu. Jak wiemy, wytwarzanie melatoniny jest aktywowane przez bodźce świetne. Jej stężenie wyraźnie wzrasta po zapadnięciu zmroku. Informacja o zmniejszaniu lub zwiększaniu naświetlania jest przekazywana za pomocą narządu wzroku, czyli organu wzroku i później nerwu wzrokowego, wpływając na zwiększenie lub obniżenie poziomu hormonu w organizmie. Intensywność produkcji melatoniny, co jest związane z jakością snu, jest też wyraźnie skorelowane z wiekiem. W pierwszych latach życia człowieka jest stosunkowo niska, myślę tutaj do 3-4 roku, bardzo się zwiększa w 4-5 roku, później stabilizuje się do około 45 roku i w miarę dojrzewania, chciałbym powiedzieć tutaj raczej starzenia się organizmu, synteza melatoniny systemicznie spada. Po 65 roku życia osiąga minimalny poziom, rucz wręcz zanika. To właśnie z tego powodu starsi ludzie zazwyczaj przesypiają mniej godzin w ciągu doby w porównaniu na przykład do osób w wieku średnim. Być może kilka słów o funkcji melatoniny w organizmie człowieka. Pośrednio jest to również wyjaśnienie, jak nasz sen wpływa na inne systemy fizjologiczne człowieka. Podstawową i chyba najlepiej znaną funkcją melatoniny jest jej zdolność do regulowania rytmu dobowego, a także sezonowego, który jest wyraźniej zaznaczony w przypadku niektórych gatunków zwierząt, mówiąc tutaj o niedźwiedziach czy zwierzętach polarnych. To za sprawą zmiennego stężenia tego hormonu po zmroku stajemy się senni, zaś rano wstajemy gotowi do podjęcia codziennych aktywności. Można powiedzieć, że dzięki melatoninie organizm wie, kiedy jest noc, a kiedy jest dzień. Im wyższy jest poziom we krwi, tym bardziej jesteśmy senni. Podczas snu melatonina zmniejsza temperaturę organizmu, spowalnia procesy trawienne i obniża ciśnienie krwi. Najwyższe stężenie tego hormonu obserwuje się między godziną 24 a 3 w nocy. Problemy z wydzielaniem melatoniny są ściśle powiązane z bezsennością i zaburzeniami snu. Teraz czas na piosenkę.

Poza tym melatonina, która jest produkowana w szyszynce, odpowiada za aktywowanie układu odpornościowego, stymulując jego komórki. Charakter tej zależności jest wciąż dość niejednoznaczny dla badaczy, jednak niewątpliwie istnieje potwierdzenie, iż wpływa bardzo dominująco na układ immunologiczny. Naukowcy podejrzewają, przytoczę tutaj badania z Instytutu Nenckiego w Polsce, że z tego względu jej poziom w organizmie może wpływać na przebieg łagodniejszego albo bezsymptomowego przebiegu COVID-19. Choroba ta stosunkowo rzadko wywołuje ostre objawy u dzieci, ponieważ stężenie melatoniny jest naturalnie wyższe niż na przykład u osób po 60 roku życia. Inną ważną właściwością melatoniny, którą chcę podkreślić Państwu, jest jej działanie antyoksydacyjne. Wspomaga mianowicie ona procesy niwelujące szkodliwe działanie wolnych rodników. Przypominam tylko, że wolne rodniki powstają podczas procesów metabolicznych i są to, powiedzmy, odpady metaboliczne, które mają wolne elektrony i które są bardzo reaktywne. I niwelowanie działania wolnych rodników jest to istotne, bo sprzyja anulowaniu i rozkładowi, albo nie pozwala na rozwój komórek nowotworowych i również powstrzymuje rozwój komórek nowotworowych, które już znajdują się w stanie kancerogenezy. Z tego względu właśnie naukowcy uważają, że może mieć duże znaczenie, myślę tutaj oczywiście o melatoninie, w profilaktyce i leczeniu raka. Wiele badań potwierdza, iż ludzie, którzy śpią dobrze, respektują rytm dobowy, oczywiście są inne faktory, bardzo rzadko albo rzadziej są chorzy na różne formy nowotworów. Kolejnym układem, który chciałbym podkreślić, jest pod wpływem melatoniny, jest to układ hormonalny. Wiele badań, na przykład z Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii pod egidą profesora Sapolskiego, sugerują, że melatonina ma udział w regulacji rozwoju i dojrzewania płciowego. Istnieją też doniesienia o jej możliwym wpływie na wydzielanie prolaktyny i hormonów wzrostu. Jednak wszystkie te zagadnienia nie zostały dokładnie opisane przez naukę. Jeden z badaczy z dziedziny neurobiologii ze światową renomą, Matthew Walker, w swoich badaniach wyjaśnia, iż sen nie jest w żadnym ze sposobów luksusem, ale nieodzowną neurofizjologiczną potrzebą, podobnie jak oddychanie czy spożywanie pokarmów i wody, tudzież ruch. Sen, jego zdaniem, na podstawie badań, jest podstawą do eliminowania patogenów i wolnych rodników, zapobiegania kancerogenezie, czyli nowotworowi w mózgu, ale również w innych częściach ciała. Jest nieodzowny do normalnego funkcjonowania hormonalnego i immunologicznego. To właśnie podczas snu konsoliduje się nasza pamięć, nasze emocje i dochodzi do konsolidacji neuroplastyczności i neurogenezy. Ten sam badacz konstatuje, iż śpimy, myśli tutaj o zdrowych metodach spania, około 25% cyklu dobowego. Oznacza to, że osoba mająca 80 lat przespała około 26 lat. I to właśnie być może dlatego dożyła,
w i tak sędziwego wieku. Obserwując wybitnych ludzi, którzy długowiecznie cieszyli się formą intelektualną i fizyczną, spali oni wystarczająco długo, a mianowicie między 7 a 8 godzin, a nawet 10 godzin. Przykładem jest tutaj wielki fizyk Albert Einstein.

Badacze z Uniwersytetu z Oksfordu poprzez badanie zwierząt, a później grupy próbnej ludzi, wyjaśniają, że sednem tego, że musimy spać, jest tak zwana teoria przeciążeń mitochondrialnych. O co w tym chodzi? Otóż podczas procesów metabolicznych, życiowych, przemiany materii, a mianowicie produkcji energii w mitochondriach. Przypomnę, że mitochondrie są to maleńkie organelle, cząsteczki w naszych komórkach, które produkują energię niezbędną do naszego życia i wszystkich procesów fizjologicznych, jest tak zwane ATP, adenozin trifosfat. W tym przypadku neuronów uwalniają się produkty, które mają niesparowaną liczbę elektronów reaktywnych. To właśnie te cząsteczki są zdolne do uszkodzenia naszego DNA, czyli genów kodujących, co w konsekwencji prowadziłoby do powstawania fałszywych, znaczy niekompletnych białek i komórek patogennych. W konsekwencji prowadziłoby to na przykład do produkcji komórek rakowych. Innym wyjaśnieniem tego, że musimy spać, jest hipoteza potencjalizacji neuronów. Wyjaśniam, o co w tym chodzi. Otóż neurony jako komórki mają swoją największy poziom potencjalizacji. To znaczy mogą otrzymywać impulsy elektryczne, w tym przypadku elektryczne nerwowe. Przypomnę tylko, że są one dwojakiego rodzaju. Są to elektryczne albo chemiczne. Mają najwyższy poziom. No jest to w całym świecie fizycznym podobnie. Mamy pewne kresy w postaci volt i amperomierzów. Na przykład pewne druty mogą przewodzić ten amperaż i ten voltaż, tak? No i gdyby i w całym mózgu dochodzi do impulsów elektrycznych, które są magazynowane, które są niedaleko od maksymalnego pułapu. I właśnie z tego powodu musimy spać, żeby te potencjały spadały i nie doszło do uszkodzeń neuronów.

Kiedy mówimy o śnie, najczęściej myślimy o biologii, o regeneracji organizmu, o fazach REM i NREM, o pracy mózgu, ale przez większą część historii ludzkości sen nie był postrzegany przede wszystkim jako zjawisko fizjologiczne. Był tajemnicą, przestrzenią, w której, jak wierzono, człowiek spotykał bogów, duchy, własną przyszłość albo najgłębiej ukryte prawdy o sobie. Wystarczy sięgnąć do najstarszych znanych nam tekstów. Już w mitologii greckiej sen miał swojego boga, Hypnosa. Według wierzeń mieszkał w jaskini, gdzie nigdy nie docierało światło słońca, ani żaden hałas. Wszystko było tam ciche, spokojne i nieruchome. Co ciekawe, Hypnos był bratem Thanatosa, boga śmierci. Dla starożytnych nie był to przypadek. Sen i śmierć wydawały się zjawiskami bardzo podobnymi. Oba oznaczały chwilowe lub ostateczne wyłączenie świadomości. Nie bez powodu do dziś czasami mówimy o kimś, że zasnął na wieki. W literaturze sen bardzo często stawał się miejscem objawienia. Bohater zasypiał jako zwykły człowiek, a budził się z nową wiedzą, z odpowiedzią na pytanie, którego wcześniej nie potrafił rozwiązać. Takie motywy znajdziemy zarówno w Biblii, jak i w średniowiecznych legendach czy renesansowych poematach. Sen pozwalał autorom pokazać to, czego nie można było zobaczyć na jawie. Równie ciekawie podchodzili do niego romantycy. Dla nich sen był czymś więcej niż odpoczynkiem. Był drogą do świata duchowego. W twórczości Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego sny często zapowiadają przyszłość albo odsłaniają ukryty sens wydarzeń. Człowiek śniący widzi więcej niż człowiek czuwający. Rozum przestaje dominować, a miejsce logiki zajmuje intuicja. Z kolei w literaturze XX wieku sen coraz częściej zaczyna przypominać lustro ludzkiej psychiki. Autorzy przestają pytać, czy sny przepowiadają przyszłość. Bardziej interesuje ich to, co mówią o nas samych. Dlaczego śnimy akurat o tych osobach? Dlaczego wracają do nas miejsca z dzieciństwa? Skąd biorą się sny, które wydają się całkowicie absurdalne? I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do człowieka, który na zawsze zmienił sposób myślenia o marzeniach sennych. To oczywiście Sigmund Freud. Na przełomie XIX i XX wieku opublikował książkę Objaśnianie marzeń sennych. Dzisiaj wiele jego teorii jest przedmiotem dyskusji. Część została odrzucona przez współczesną psychologię, ale wpływu Freuda na kulturę nie sposób przecenić. To właśnie on spopularyzował myśl, że sny nie są przypadkowym zbiorem obrazów, lecz mają znaczenie i mogą odsłaniać ukryte pragnienia, lęki czy konflikty, których nie jesteśmy świadomi na jawie. Freud uważał, że sen jest swego rodzaju strażnikiem psychiki. W ciągu dnia tłumimy wiele emocji. Niektóre wspomnienia wypieramy, o pewnych sprawach nie chcemy myśleć. Jednak podczas snu kontrola świadomego umysłu słabnie i właśnie wtedy, według Freuda, dochodzi do głosu nasza nieświadomość. Nie robi tego jednak wprost. Posługuje się symbolami. Dlatego w jego interpretacjach zwykły przedmiot mógł oznaczać coś zupełnie innego. Podróż mogła symbolizować zmianę życiową, zamknięte drzwi, poczucie ograniczenia, a niektóre postacie mogły być jedynie uosobnieniem naszych emocji. Współcześni psychologowie są znacznie ostrożniejsi wobec takich uniwersalnych interpretacji. Dziś uważa się, że symbole senne są bardzo indywidualne i zależą od doświadczeń konkretnego człowieka. Co ciekawe, uczeń Freuda Carl Gustav Jung spojrzał na sny jeszcze inaczej. Według niego nie były one wyłącznie odbiciem osobistych przeżyć. Miały zawierać także archetypy, uniwersalne obrazy obecne w kulturach całego świata. Bohater, matka, cień, mędrzec to postacie, które powracają zarówno w mitach, jak i w snach ludzi żyjących tysiące kilometrów od siebie. Dzisiaj neuronauka tłumaczy sny przede wszystkim aktywnością mózgu. Wiemy, że podczas fazy REM niezwykle aktywne są obszary odpowiedzialne za emocje i pamięć. Natomiast słabiej działa część kory przedczołowej, odpowiadająca za logiczne myślenie. Być może właśnie dlatego sny wydają się nam tak dziwne.
a jednocześnie podczas ich trwania akceptujemy nawet najbardziej nieprawdopodobne wydarzenia. A jednak mimo ogromnego postępu nauki, sny nadal zachowują część swojej tajemnicy. Nadal inspirują pisarzy, reżyserów i artystów. Nadal próbujemy je zapamiętać, opowiadać innym i zastanawiać się, dlaczego akurat tej nocy nasz umysł stworzył własną taką historię. Może więc sen jest jednym z niewielu miejsc, gdzie nauka i wyobraźnia nadal idą obok siebie, jednak próbuje wyjaśnić mechanizm, druga wciąż szuka znaczenia. I być może właśnie dzięki temu temat snu od tysięcy lat pozostaje równie fascynujący.

Meandrem biegną nad zwiastującym afiszem. O, już się wieczór zaczyna, księżyc wyciąga ręce. Najlepsze te małe kina w rozterce i w udręce. Kasjerka ma loki spadziste, króluje w budce złocistej. Więc bierzesz bilet i wchodzisz w ciemność, gdzie śpiewa film. Jakże tu miło się wtulić, deszcz zawieruchę przeczekać. I nic nie mówić, i trwać, i nie uciekać. O, już się wieczór zaczyna.

Szanowni radiosłuchacze, po opowieściach o snach, o serotoninie, dopaminie i również melatoninie, przechodzimy do serwisu informacyjnego. Otóż Zarząd Wspólnoty Polaków Górnej Austrii zaprasza na tenis i spa na Węgrzech w dniach 23 do 27 września w hotelu Donubius, hotel czterogwiazdkowy w Bükfürdu. All inclusive. Termin, już cytowałem, 23-9, czyli września do 27 września tego roku. Cena 340 euro za osobę, 4 noce w pokoju dwuosobowym, 540 euro osobowy pokój, 4 noce w pokoju jednoosobowym. Zgłoszenia i wpłaty na poniższe konto do 23 sierpnia 2026 roku z dopiskiem tenis odbiorca Gemeinschaft der Polen in Oberösterreich IBAN AT 89 20 32 03 21 000 91 7 96. Oczywiście nie wiem, czy informacje słowne są tak klarowne. Proszę o skontaktowanie naszego prezesa, pana Julia Gaborka, pod telefonem 0650 90 45 133, o precyzyjne informacje a propos tego wyjazdu tenisowego na Węgry.

Szanowni Państwo, i tym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że udało nam się spojrzeć na sen z nieco innej perspektywy. Nie tylko jako na codzienny obowiązek czy kilka godzin odpoczynku, ale jako niezwykle złożony proces, podczas którego nasz mózg wykonuje ogromną, niewidoczną pracę. To właśnie wtedy porządkuje wspomnienia, utrwala zdobytą wiedzę, reguluje emocje i tak dalej, i tak dalej. Jeśli więc dziś wieczorem, kiedy będziecie Państwo kłaść się spać, przypomnijcie sobie choć fragment naszej audycji. Może warto spojrzeć na ten codzienny rytuał trochę inaczej. Zamiast traktować sen jako stratę czasu, pomyślmy o nim jako najważniejszej nocnej zmianie, jaką wykonuje nasz organizm. To praca cicha, niewidoczna, ale absolutnie niezbędna. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas, za to, że byliście dziś z nami. Życzę spokojnego dnia, a kiedy przyjdzie wieczór, życzę Państwu głębokiego, zdrowego i pełnego relaksu snu. Żegnają się z Państwem Henryk Bęben i Wiktor Skurkowski. Do usłyszenia. Radio Fru.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: No i mamy, proszę Państwa, kolejną niedzielę, niedzielę bardzo upalną i duszną, ale właśnie minęła godzina 14, a jak godzina 14 i niedziela, no to proszę Państwa, czeka nas cotygodniowe spotkanie w Radiu Polonia Linz, aby miło spędzić ten krótki czas, ale jak wspaniale się spotkać z Państwem. Zaczynamy naszą kolejną audycję, zaczynamy, ruszamy.

No tak, dookoła lasy zaśpiewała Edyta Jończyk, proszę Państwa. No i taka piosenka już trochę partyzancka, chociaż mamy prawie środek lata, do końca lata zostało 50 dni, ale do końca wakacji, tak oficjalnie ze 30 dni, proszę Państwa. No i wita się gorąco i serdecznie, zwłaszcza te słowo gorąco dzisiaj podkreślam, jest w Lińcu bardzo gorąco, praktycznie no troszkę duszno, bo może temperatury nie aż tak odstraszają, jak właśnie ten brak powietrza do oddechu. Czasami może będzie tutaj słychać ten mój ciężki oddech, no ale jakby tak było, że jakby nie było radia, ktoś tutaj dzisiaj zawsze na żywo dla Państwa jest od tej godziny 14 aż do 15, a dzisiaj wita się z Państwem Janusz Usewicz bardzo, bardzo serdecznie. Jest 2 sierpnia, taka niedziela pokolorowana, proszę Państwa, no bo to dzisiaj mamy taki specjalny dzień kolorowanek, no wypada akurat w niedzielę i w wakacje, ale warto dzisiaj może kredę wziąć do ręki i na chodniku coś narysować. Także mamy Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. No to takie właśnie dzisiaj te wspaniałe święta. Wita się z Państwem Janusz Usewicz, serdecznie, gorąco witam. Już chyba się przedstawiłem, no właśnie, to ta starość, że czasami będziemy się już tutaj powtarzać w tym wieku. Proszę Państwa, imieniny Alfred, Gustaw, Karina oraz Stefan. No i właśnie mamy sierpień. Sierpień to jest trochę taki patetyczny miesiąc dla naszej historii, no bo to tyle wydarzeń wspaniałych i pięknych, patriotycznych się wydarzyło w tym miesiącu. No wracamy jeszcze pamięcią do dnia wczorajszego, gdzie obchodziliśmy 82. rocznicę powstania warszawskiego. No i dzisiaj właśnie taka muzycznie oddamy może hołd tego miesiąca wspaniałego, bo może nie wszystkim się to spodoba, ale dzisiaj taka gala muzyki patriotycznej. No i właśnie dzisiaj chciałbym też troszeczkę wspomnieć o tych wszystkich wspaniałych wydarzeniach. Oczywiście zachęcam tutaj Państwa do kontaktu ze mną, a numer telefonu jest niezmiennie 0660717217. Muzyka będzie trochę taka doniosła w dzisiejszej audycji. No dobrze, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, powstanie warszawskie, powspominamy sobie troszeczkę o tym powstaniu. No ale dzisiaj cały dzień po głowie mi chodzi takie zdanie z Księgi Życia. Dlaczego wydajecie pieniądze na to, co was nie nasyci? No i to taka historia zatacza zawsze taki krąg w naszym radiu. Warto sobie zadać dzisiaj te pytanie właśnie, czy tak nie jest w naszym życiu, że ciągle gonimy za tym, co nas nie nasyci, co nam nie da szczęścia, ale mam nadzieję, że właśnie dzisiejsza audycja także trochę uspokoi nasze serca w tym wszystkim, co się dzieje na zewnątrz, jak i w pogodzie, jak i w naszym duchu, tak i w polityce, proszę Państwa. No dobrze, piosenka, szare szeregi, szara piechota, zaśpiewa Paweł i Rafał Grzesiuk. No to jest właśnie piosenka z płyty, taka biesiada nasza ojczysta i myślę, że właśnie odda atmosferę tych dni, których teraz przeżywamy, a zwłaszcza tym wszystkim bohaterom, którzy wczoraj świętowali rozpoczęcie powstania warszawskiego. Warto przypomnieć sobie i pamiętać, bo tylko właśnie pamięcią możemy oddać chyba hołd tym wszystkim, którzy za nas walczyli i oddawali życie po to, żebyśmy dzisiaj właśnie mogli i w Polsce, i poza granicami naszego kraju żyć spokojnie i w wolnej ojczyźnie. Dlatego zobowiązany chyba jestem w tej audycji polskojęzycznej poza granicami naszego kraju, żeby tym bardziej oddać hołd tym wszystkim, którzy stawili się do walki z bronią. Byli to przeważnie bardzo młodzi ludzie, no i tylko brać z nich przykład. Oby nas to nigdy sytuacja polityczna nie zmusiła do tego, żebyśmy musieli aż tak oddać krew za ojczyznę. No ale jakby przyszło,
co do czego, to warto mieć na ustach piosenki takie patetyczne. Posłuchajmy Paweł i Rafał Grzesiuk.

Maszerują szczelcy, oddawali, proszę Państwa, swoje życie za wolną ojczyznę, żebyśmy mogli właśnie my spokojnie żyć. No i tylko nam została, proszę Państwa, pamięć. Mam nadzieję, że wczoraj o godzinie W, czyli 17, wielu w nas jeszcze w sercu jest taki symbol, żeby stanąć na minutkę i oddać hołd tym wszystkim, którzy się poświęcali, jak jeszcze dawno nas nie było na świecie. Powstanie warszawskie to jedna z najtragiczniejszych, a zarazem najbardziej chwalebnych kart naszej historii. To świadectwo bezgranicznej miłości do ojczyzny, odwagi przekraczającej ludzkie możliwości, której nie złamała nawet brutalność okupanta. Każdego roku, gdy wybija właśnie godzina W, Polska, proszę Państwa, i to jest ewenement na skalę światową, Polska zamiera w bezruchu. Wśród zgiełku codzienności zatrzymujemy się, a zwłaszcza w Warszawie, w miastach, w miasteczkach, a nawet i wsiach, by uczcić tych, którzy w 1944 roku stanęli do walki nie tylko Warszawę, lecz właśnie o duszę całej naszej Rzeczypospolitej. Dziś, zwłaszcza wczoraj, minęło 82 lata. No i właśnie wspominamy nie tylko historię, ale i tych, którzy ją współtworzyli. Zarówno bohaterów znanych z podręczników, jak i tych, których nazwiska znamy jedynie z rodzinnych opowieści. W chwilach zadumy słyszymy w sercu echo powstańczej pieśni. Nie złamie wolnych żadna klęska, nie stworzy śmiałych krwawy trud. Ich odwaga i determinacja, tak często uzbrojone jedynie w nadzieję i miłość do ojczyzny, pozostają dla nas wzruszającym i niezmiennym drogowskazem. Powstańcy to nie tylko żołnierze, to całe pokolenie ludzi wierzących w Polskę, kobiety, dzieci i osoby starsze, naukowcy i artyści, uczniowie i sanitariuszki. Ich wspólnota zbudowana ponad podziałami pokazuje, że gdy stawką jest wolność, polski naród potrafi być jednością. Dziś jesteśmy zobowiązani, by przekazywać ich testament kolejnym pokoleniom i uczyć nasze dzieci, że Polska to nie tylko miejsce na mapie, lecz skarb, który trzeba pielęgnować, bronić i darzyć szczególną miłością. Chylę czoła przed wszystkimi powstańcami, którzy w godzinie próby udowodnili, że z małych ojczyzn rodzi się wielkość narodu. Niech 1 sierpnia będzie zawsze dniem narodowego rachunku sumienia i dniem narodowej dumy. Niech będzie przypomnieniem, że wolność Polski kosztuje, ale Polska jest warta każdej ceny. Taki wspaniały tekst przeczytałem pani Ewy Zajączkowskiej i myślę, że wszyscy się podpisujemy pod nim bardzo chętnie i wspaniale. No i oczywiście piosenka, żeby oddać atmosferę tamtych wspaniałych dni. No cóż innego mi nie przyjdzie zagrać jak pałacyk Michla. Posłuchajmy.

No tak, takimi piosenkami właśnie był wzmacniany ten duch podczas powstania warszawskiego, proszę Państwa, chwała, cześć bohaterom, oczywiście jest to ważne. No, nieważne ile się ma lat, ile minie lat i ta piosenka i tak wzrusza. Mam nadzieję, że Państwo też, żeście sobie przypomnieli, czy właśnie tamte okoliczności, czy może właśnie ten dzień, kiedy zawsze się wspomina 1 sierpnia, właśnie powstanie warszawskie. No już mało ludzi zostało takich właśnie prawdziwych świadków tamtych czasów. Około 200 osób w tej chwili żyje. 10 lat temu jeszcze liczono w tysiące, no teraz to już przeważnie wszyscy mają ponad 100 lat. No i właśnie wczoraj swoje urodziny, 102 urodziny świętowała pani Barbara Tokarska, pseudonim Jola, sanitariuszka z powstania warszawskiego. No i wspomina, opowiada, że po jakimś czasie przywieziono rannego. To było moje pierwsze zetknięcie z akcją Chrzest Bojowy. Młody chłopak, który miał rozpruty brzuch, wszystko na wierzchu. Lekarka i ja pakowaliśmy mu to do środka, owijaliśmy bandażami. Potem poszłam pod płot i odpowiednio musiałam odreagować. Nawinął się dorożkarz, wsadziliśmy go z pomocą dorożkarza, bo żył i nie pamiętam tej chwili, czy był przytomny, na pewno jęczał. I wiozłyśmy go ulicą Czerniakowską. Nie wiadomo skąd padały strzały, już był nastrój walk. Dojechaliśmy z rannym do szpitala na Czerniakowskiej. Tam spotkałam ku mojemu zdziwieniu moją koleżankę ze studiów, której nigdy nie podejrzewałam, że może być w konspiracji. Stała tam w białym czepeczku, w białym fartuchu, czekała na rannych. To był pierwszy dzień, pierwsze spotkanie zapamiętane na całe życie. Naszej bohaterce oczywiście życzymy dużo zdrowia i pogody ducha, bo właśnie dzięki takim osobom, dzięki takim wspaniałym postaciom warto sobie czasami wspomnieć tamte chwile. I tylko dzisiaj taki mały gest od nas tamci ludzie oczekają. Nie zapomnieć tej walki ich za naszą wolność, za naszą ojczyznę. No i mimo, że jest środek lata, że jest to gorąco, warto im oddać hołd i cześć.

0: cześć i chwała bohaterom.
1: Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat bywało.

0: Armia Janosika. Przepiękna piosenka, przepiękny hołd dla tych wspaniałych bohaterów. Dla pani Barbary Tokarskiej, pseudonim Tola, z okazji urodzin. Życzymy, proszę, paniom zdrowia, zdrowia i samych pomyślności, żyjąc spokojnie wśród swoich najbliższych i przyjaciół. Zapewniamy, że i my dziś pamiętamy o tym bohaterstwie i będziemy pamiętać, będziemy to przekazywać następnym pokoleniom, że swoją młodość poświęciliście w walce o wolną i ukochaną ojczyznę. To jest chyba największy taki skarb i dar, oddać życie dla drugiego. No i ta dzisiejsza myśl, gdzie mi cały dzień krąży po głowie, dlaczego wydajecie pieniądze na to, co was nie nasyci? 103 lata także, proszę państwa, następna bohaterka powstania warszawskiego. 103 lata pani Barbara Gancarczyk, pseudonim Pająk, sanitariuszka AK, jedna z ostatnich żyjących dam orderu Virtuti Militari. Jakie to jest wspaniałe, jakie to jest takie pokrzepiające, że przed nami żyli tacy wspaniali ludzie, którzy byli gotowi właśnie oddać życie za ojczyznę.
1: Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w Alei Róż. Miała pokoik z dużą wanną, pieska pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to jowo względnie lub. Trochę przekorna i czupurna, i tylko mewa albo klub. Na plażę biegła wczesnym rankiem, żeby opalić wieszki spód.

Mniejsza, jaką znam, na pierwszej linii dostatka. Wiosenny uśmiech niesie nam, a gdy nadarzy ci się gratka, że cię postrzela.

miód. Ta Małgorzatka to unikat, gdym na Pilicką do niej wpadł, czytała głośno komunikat, a w dali cicho szumiał piat. Tak jakoś dziwnie się złożyło, bo choć nie miałem żadnych szans, tak niespodzianie przyszła miłość, jak

0: go!
1: No tak, właśnie, proszę Państwa, dużo wspaniałych bohaterek i bohaterów. Tak, tak, to było 82 lata temu. Nieprawdopodobne. Nie ma dokładnych danych, ile lat miała najmłodsza uczestniczka Powstania Warszawskiego, ale to gdzieś tak się koło 9-10 lat, może 12. No dzisiaj jest to nie do pomyślenia, nie do pomyślenia. No i tyle, właśnie tyle musimy czasami każdego roku, chociaż raz w roku, no bo zobowiązuje ta pamięć, myślę, że przez cały rok, ale chociaż raz w roku, żeby nie zapominać o tych wspaniałych osobach, którzy byli gotowi oddać życie za ojczyznę. Dobrze, proszę Państwa, teraz tak jak już jest patriotycznie, no bo ten miesiąc sierpień zobowiązuje nas do tych wielkich takich wydarzeń, które w historii naszego kraju się odbywały, no to z Warszawy przenosimy się do Krakowa na Wawel, słynny Wawel. Wiadomo, jak ktoś jest w Krakowie, to musi koniecznie zwiedzić. Ale Wawel to nie tylko zamek, proszę Państwa. To miejsce, w którym przez wieki pisała się właśnie historia naszego kraju. Niewiele osób wie, że historia Wawelu sięga znacznie dalej niż czasy królów. Pierwsi ludzie pojawili się na tym wzgórzu już dziesiątki tysięcy lat. A w IX i w X wieku istniał tu ważny gród Wiślan. Dopiero później Wawel stał się siedzibą polskich władców i sercem rodzącego się państwa. To właśnie tutaj koronowano polskich królów, przechowywano insygnia i skarb naszego kraju, a królewski zamek był świadkiem najważniejszych wydarzeń naszej historii. Za panowania Kazimierza Wielkiego Wawel przeżył rozkwit, a za Jagiellonów stał się jednym z najważniejszych ośrodków kultury renesansowej w Europie. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wawelu jest oczywiście dzwon Zygmunt, oddany w 1520 roku. Waży około 11 ton i do dziś rozbrzmiewa tylko podczas najważniejszych uroczystości państwowych i religijnych. Wawel to nie tylko zabytek, to symbol polskiej państwowości, który od ponad 1000 lat przypomina o naszych korzeniach i historii. Czy mieliście okazję zwiedzić Wawel? A jeżeli tak, to co zrobiło na was największe wrażenie? Może jeszcze ktoś by chciał się podzielić swoimi emocjami z Krakowa, proszę Państwa, 0660 71 72 217. A my już ponownie słuchamy Pawła i Rafała Grzesiuka. Tym razem właśnie zaśpiewają Jak długo bije nam dzwon. Jak długo bije nam dzwon.

No tak, mamy takie piękne pieśni, proszę Państwa. Nasza ojczyzna opiera się na takim filarze właśnie duchowym, wspaniałych piosenek patriotycznych. No i dzisiaj z okazji sierpnia, zwłaszcza wczorajszej 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zrobiliśmy dzisiaj sobie w naszej audycji taką galę piosenki patriotycznej. Mam nadzieję, że warto właśnie powspominać, a przy okazji tymi piosenkami oddać właśnie hołd. No bo tak jak wspomniałem, zostało jeszcze 200 osób tych, co przeżyli, co byli naocznymi świadkami. No i tu właśnie taka smutna informacja, bardzo smutna wiadomość. Przed paru dni w wieku 104 lat zmarła Józefa Marciniak, pseudonim Kropka, sanitariuszka i łączniczka Powstania Warszawskiego. Autorka książki Ziemio moja przed wojną. Tak ona opisuje. Przed wojną młodzież była wychowana w wielkim patriotyzmie religijnym i służba Polsce była obowiązkiem aż do śmierci. Cały mój pobyt w Warszawie i konspiracyjna praca przed powstaniem to było wykonywanie tej służby i chyba dlatego w takim strasznym ogniu byłam w różnych akcjach, wspomina. Spoczywaj w pokoju, bohaterko. Kondolencje dla wszystkich bliskich. Aż dziw bierze, proszę Państwa, właśnie, że ci wszyscy, co przeżyli taką gehennę, co przeżyli praktycznie głód, bo wtedy naprawdę panował głód, dożywają takich wspaniałych lat. 104, ponad 104 lata. Tyle jeszcze wspaniałych mamy świadków. No ale jak tak już jesteśmy też przy tej wojnie i przy tych takich smutnych informacjach, no dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Święto to, proszę Państwa, upamiętnia jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Romów, jakim było zlikwidowanie w obozie oświęcimskim Auschwitz II-Birkenau w 1944 roku cygańskiego obozu rodzinnego Zeuge Cigojna Laga, tak zwany Cigojna Laga. W nocy z 2 na 3 sierpnia Niemcy w komorach gazowych pozbawili życia 2900 romskich dzieci, kobiet i mężczyzn. Dlatego dzisiaj obchodzimy taki Światowy Dzień. No i też warto wspomnieć o tej tragedii, żeby pamięć została w naszych sercach. To teraz taka piosenka troszkę romska, troszkę cygańska, troszkę taka właśnie jakby biesiadna. Posłuchajmy.

No tak, a teraz jakby nie było w naszej audycji czas na jakąś opowieść. No czy to będzie prawdziwa, czy to nieprawdziwa. Najważniejsze, że będzie z niej jakaś chyba wartościowa puenta. Słuchałem o żołnierzu, który brał udział w jakiejś współczesnej... Jeszcze raz, bo coś tutaj mi zaszumiało. Słuchałem o żołnierzu, który brał udział w jakiejś współczesnej operacji wojskowej. Przez cały czas trwania służby miał ze sobą oswojonego, jadowitego węża. Hodował go od małego, karmił, głaskał i starał się z nim nie rozstawać. Nawet i teraz w wojsku trzymał go w plecaku. Pewnego dnia żołnierz udał się na zwiad. W jakimś momencie, znużony marszem, położył się i zasnął. Kiedy obudził się, z przerażeniem stwierdził, że jego wąż wyszedł z plecaka i tuż obok jego twarzy przyjął pozycję gotowości do ataku. Żołnierz zrozumiał, że jeśli choćby drgnie, to zginie ukąszony. Zamarł więc w bezruchu i patrzył w oczy węża. Był przestraszony i wściekły. Tyle czasu się nim opiekowałem, karmiłem go, a teraz to zwierzę chce mnie zabić? Mijała minuta za minutą. Żołnierz myślał, może moi koledzy zauważą, że nie wracam i zaczną mnie szukać. Jednak pomoc nie nadchodziła. W pewnym momencie wąż opuścił głowę i wślizgnął się pomiędzy skały. Przerażony żołnierz mógł dopiero wtedy wstać i wrócić do swojego obozu. Kiedy tam dotarł, zamarł z przerażenia. Wszyscy jego koledzy zostali wymordowani przez nieprzyjaciela. Nikt nie przeżył. Ocalał tylko on. Ocalał tylko dlatego, że wąż swym pozorowaniem ataku przytrzymał go poza obozem. Zrozumiał to dopiero wtedy, gdy patrzył na ciała zabitych kolegów. A czy my często nie przeklinamy rzeczy, które są dla nas w rzeczywistości ocaleniem życia? Może teraz przykuwa cię do łóżka choroba? Może z braku pieniędzy nie wyjechałeś na wakacje? Może nie dostałeś się na wymarzone studia i jesteś teraz pełen wściekłości, buntu, goryczy? Czy jesteś pewien, że twoja ocena jest słuszna? Czy dopuszczasz myśl, że może Bóg w swojej opatrzności ocalał ci życie i chroni cię od tragedii? Tyle właśnie ciekawych, różnych sytuacji jest w naszym życiu. Teraz posłuchajmy, proszę Państwa, kolejnej wspaniałej piosenki o Wiśle.

0: kolebką matka się schylała.
1: Matka się schylała
0: i po polsku pacierz mówić nauczała.

To jest, proszę Państwa, chyba wspaniałe i to cieszy serce, że jeszcze właśnie ta pokoleniowa przepaść nie istnieje, że znam wielu właśnie polskie rodziny tutaj w Austrii, na obczyźnie, a także w Polsce, gdzie ten patriotyzm, miłość do ojczyzny, do własnego kraju jest przekazywana, a zwłaszcza właśnie pamięć o tych wszystkich, którzy oddali życie za to, żebyśmy dzisiaj mogli spokojnie żyć, czy tutaj w Austrii, czy także w Polsce, bo jesteśmy wszyscy jedną rodziną, bo Polacy to wszyscy jedna rodzina. No tak, proszę Państwa, wracamy jeszcze do takich ciekawych sytuacji, do takich ciekawych historii. Pamiętacie Państwo Stańczyka, błazeń, który widział więcej jak i królowie, jak już jesteśmy właśnie na Wawelu, słynny błazeń Stańczyk. Większość ludzi pamięta go właśnie jako nadwornego błazna, ale Stańczyk nie był zwykłym dworskim żartownisiem. W polskiej tradycji urósł do symbolu człowieka, który pod płaszczem humoru potrafił mówić prawdę, nawet wtedy, gdy inni bali się ją wypowiedzieć. Według przekazów żył na dworze królów z dynastii Jagiellonów i zasłynął niezwykłą przenikliwością. Jego dowcip nie służył jedynie rozrywce, miał skłaniać do refleksji nad losem państwa i decyzjami władców. To właśnie dlatego przez kolejne stulecia Stańczyk stał się symbolem mądrości, odwagi i odpowiedzialności za ojczyznę. Najbardziej znane przedstawienie Stańczyka stworzył Jan Matejko. Na obrazie błazen siedzi zamyślony i samotny podczas królewskiego balu. W chwili, gdy inni bawią się beztrosko, on jako jedyny przejmuje się tragiczną wiadomością o utracie Smoleńska. Ten obraz do dziś przypomina, że czasem największą mądrością jest dostrzeganie zagrożeń, zanim zobaczą je inni. Historia Stańczyka uczy i pokazuje, że prawdziwa odwaga nie zawsze oznacza walkę z mieczem w dłoni. Czasem wystarczy odważyć się powiedzieć prawdę, nawet wtedy, gdy nikt już nie chce jej usłyszeć. No i tak czasami jest, że nie tylko walczy się mieczem, ale także słowem czy piosenkami.

do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, panie. Do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, panie. Tęskno mi ówdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie przyjaźni mojej. Tęskno mi.

i choć go trapiły wielce kule, wyszedł do ataku. Żołnierz śmiał się, bo w plecaku

No tak, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. To były ciężkie czasy, proszę państwa. Mimo właśnie tak, że było lato, świeciło słońce, ale oni nie myśleli o wakacjach. Oni myśleli o tym, żeby obronić ojczyznę, żeby Polska była Polską, żeby Polska była wolnym krajem, wspaniałym, wolnym krajem. No i tak właśnie, zwłaszcza dziewczyny z batalionu Zośka. I poległe już pierwszego dnia, 1 sierpnia, sanitariuszka Anna Wajcowicz, pseudonim Hanka Kołczanka, miała 20 lat. Poległa przy próbie podjęcia broni z ostrzelanego przez powstańców samochodu policji niemieckiej. Dorota Łępicka, pseudonim Dorota, miała 18 lat, została ranna podczas próby ratowania swojego ciężko rannego kolegi, porucznika Franka, zmarła w drodze do szpitala. No jak dzisiaj czy wczoraj o takich osobach nie wspomnieć? Dlatego dzisiaj ta audycja była poświęcona, hołd i chwała, cześć i chwała bohaterom. No i tyle właśnie możemy coś uczynić po 82 latach, żeby właśnie nie zapomnieć, chociaż żeby nie zapomnieć, przekazać młodym, że kiedyś nie było tak, że można było spokojnie chodzić sobie na basen, nad jezioro, do kina. Ktoś musiał to wszystko wywalczyć. Dziękuję wspaniale za dzisiejszą audycję. Za tydzień mam nadzieję, że w końcu już tutaj pojawią się Krzysiek i Jacek, a za dzisiejszą audycję dziękuję Janusz Usewicz. Do zobaczenia, do usłyszenia i mam nadzieję, proszę państwa, że ta audycja wzniosła coś do serca. Tak na koniec, taka harcerska, wspaniała piosenka.